singanga ni pitahangi mat yukan mi tai malu tako singanga go behangi tut amalo ami suit isu malu le palle jun mele gam me nuna mene khote ke jau ju golo kiseni singanga go behangi mata Whitfield tai mau hala to stern go tan akekin na sau jo amalo tak na ikaju te khatche khatato Unga si gejau junik amalu nuna legala ngunek sau junik. Khitir mewini katu jahatigita kwa